Dziewczyny je w oczy. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym. Czuję oki na czym.

dwóch Rusi obrali nowego patriarcha. Kto im stał, skaże Angelika Lelkowska o bliższych nowinach na białoruskim Radio Racja. Będzie i pra polityku, jaka ja wielmi bliska, a czasem plawna przechodzić u wojnu. Wysoką aktywność awiacji Zluczonych Sztatów Ameryki fiksują kalia Kuby. Będzie i pra suświetne zdrowie albo opasność, jaką niesie nowy wirus, hantawirus, od kuli on wziął się, czy nie z Argentyny. Prawie to tak samo poczujemy u bliższych nowinach, do jakich jeszcze krychu muzyki.